dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Nasze radio. Nostalgicznie. Na 92,1 FM. Posłuchaj muzyki.
1: Oszukiwałeś mnie. Dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną. Nie.

Wszystkie nasze troski, żale i tęsknoty, zwątpień pełne głowy, karku siódme poty. Nieprzespane noce, do poduszki łkanie, dziś nieważne wszystko, niech

Wróble wyćwierkują pełen szczęścia koncert. Bażant z kropatwą, sarny i jelenie, wszyscy w zgodnym marszu w pojednania scenie. Nad strumienia lustrem rozbrzmiewają prawa, mysz wisuje arie, toczy się zabawa. Numer popisowy, wrona balerina, z krukiem w tańcu śmierci na rozpiętych linach. Z krukiem w tańcu śmierci na rozpiętych linach.

0: Nasze radio 92.1 FM. Nostalgicznie.
1: Daleko gdzieś po

0: Wydalek.
1: Tu nasze radio 92.1 FM. Nostalgicznie. Minęła szósta. Czas na wiadomości.
2: Na początek sieracji ważne dla kierowców, potem limity dodatkowego przychodu dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Zajrzymy też na tegoroczny Festiwal Mleka i Miodu pod Burzeninem. Bartek Perski, wiadomości. A na początek uwaga kierowcy w Sierazu. Od dziś kolejne zmiany w organizacji ruchu drogowego w mieście. Chodzi o remontowany odcinek ulicy Jana Pawła II, będący fragmentem drogi wojewódzkiej 482. W Jana Pawła II nie da się zjechać ulicami Górka Kłodzka oraz Skrzetuskiego, czyli od strony osiedla Hetmańskiego. Na remontowanym odcinku Jana Pawła będzie obowiązywał ruch wahadłowy sterowany ręcznie przez pracowników wykonawcy robót. Ostrzegamy kierowców przed możliwymi korkami. Ten etap prac ma potrwać blisko tydzień. Z początkiem czerwca wzrosły limity dodatkowego przychodu dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Dopuszczalne progi dorabiania w porównaniu z poprzednimi zwiększyły się o 255 zł i 60 groszy oraz o 474 zł i 60 groszy brutto.
3: Coraz więcej wcześniejszych emerytów i rencistów dorabia do swoich świadczeń. Muszą jednak uważać na limity przychodu, ponieważ ich przekroczenie może spowodować zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia. Od 1 czerwca bezpieczny limit dorabiania wynosi 6694,10 zł brutto miesięcznie.
2: Informuje Monika Kiełczyńska, rzecznik ZUS województwa łódzkiego. Po przekroczeniu 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 12431,80 zł brutto, ZUS może zawiesić wypłatę emerytury bądź renty. 11. Festiwal Mleka i Miodu organizowany przez gminę Burzanin w powiecie sieradzkim ze wszech miar udany. W minioną sobotę przyciągały chociażby koncerty gwiazd estrady. Dla publiczności wystąpił m.in. Mezo.
4: Jestem pierwszy raz tutaj w gminie Burzanin, ale piękna nazwa festiwalu, także myślę, że się odnajdziemy.
5: Ile lat jesteś już na scenie?
4: Zależy, czy liczyć od czasów undergroundowych. Jeśli tak, to wczoraj się dowiedziałem, że jestem na scenie już od 31 lat, a jeśli licząc od pierwszej wydanej oficjalnie płyty, to 23 lata.
2: Cała rozmowa z Mezo i nie tylko w popołudniowym programie, a fotorelacje z dwudniowego festiwalu w Strumianach znajdziecie na naszym portalu.
1: Informacje z kraju i ze świata.
6: Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca dziś do kraju. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy, zbiera się kapituła. Rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Maja Chwalińska, wicemistrzyni Rolanda Garrosa, wraca dziś do Polski. Jej samolot wyląduje na warszawskim Okęciu o 9.25. Po największym sukcesie w karierze teraz czas na zasłużony odpoczynek.
7: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
6: Mówiła Maja Chwalińska zaraz po paryskim finale. Teraz przed nią zaplanowany wcześniej urlop, a potem przygotowania do Wimbledonu, który startuje już za 3 tygodnie. Sztab Polki walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Londynie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, a Polka była w nim wtedy poza pierwszą setką. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie dziś na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z wojskowych jednostek imienia bohaterów ukraińskiej armii powstańczej odpowiedzialnej za ludobójstwo na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja prezydenta Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiSu.
8: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego.
6: Karolina Ziołopurzuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
9: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
6: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Premier Armenii Nikol Paszynian ogłosił zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Zapowiedział, że jego partia stworzy samodzielny rząd. Trwa jeszcze liczenie głosów. Wybory w Armenii są postrzegane jako test, czy Armenia będzie kontynuować proeuropejski kurs obecnego rządu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega przed kryzysem paliwowym w wakacje. Kurczące się zapasy ropy zbiegną się ze szczytem letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas przed brakiem paliwa, ale to rozwiązanie doraźne. A końca wojny z USA z Iranem nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
0: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
6: A w długi weekend maksymalne ceny paliw w Polsce wzrosły. Dziś benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł, a olej napędowy 6 zł 48 groszy. Dziś rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie albo osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewnia też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i ubezpieczenie. Turnus trwa 27 dni. Pogoda. Około 20 stopni nad morzem, 22 na wschodzie, 24 w górach, podobnie w centrum, a najcieplej na zachodzie Polski do 26. Niebo przeważnie słoneczne, możliwe przelotne opady deszczu na północnym wschodzie, na krańcach północno-wschodnich możliwe też burze.
1: Nasze Radio 92.1 FM. Nostalgicznie.

mi ciepłych dżdżów. Cudną białą bajkę o kiściach białych bzów. Jak trudno po nocy uwierzyć tym snom, gdy śnieg chłodem